Saudi urage Cabo de Verde dige min urage asike xwa sithinke chambe nda xwa chaje kurasa ubge xabi qonqa qanqa ngoba khabe cuyi izaru kurasa ubdige World Cup ngapdi kurasa ubagisi madiko ngquna World Cup nasid ma ixos ase manqwaka cuyi chuba da qeyre Italia ba chicami ke Cameruna Tinga baku China. Chid no kai chili agu. Khabib je kura sau basian. So, don't underestimate the powers invested in kura sau. Edise ni kulia kai bata gonga. Isa kap kai se isa se omza kap kene ba Philadelphia na. Hamase ni kau kai. Ne goha gu je kura sau ka kau doen. Isa aria kam ngara kuma. Ne barat hansen chap ke. Kojimiska Locadias Marigura de Tena Tena Nova Nova Cabe, Tangan Guje, Cote de Voga Dawe Dawepke Eribols Agua Uke, Cabesian, Waske Bolsa Genera Amase Philadelphia Cabahu, Philadelphia Zahu Dagen Rin Nuruba Satan, one era crew, Alguasa, Philadelphia's Nomadrami. Aiba Madrami. Coach Miska, US up now. Amase. Nona ingira man wa karabdi agai rakudrami. Che, niya blanet chida ki. Amase da yegai se. First kelen de blanet di ana kabe gongu eske bolsa ngaude ne go ha guje avri kozi di tuma ka diomande amase ne ba uke eske bolsa orange se kaka elephant ko tlwa ko bolski tlwa di kharu e tlisa tara kharu di mire ne a tlwip di chami o tari chami trang ngaba kabe kastop ka ngorua o ke ngo guje ko de vo ka kaude kana kapka wam charap ke diomande ko ngana kesibra Jesse number 11. Okay, skip balls at now day. Nebara incha guje kode vwaga. Ivory Coast ge. Niba kreza se. Nidi balls at kode na adichi kocha nirami. Kanka koke inske balls at now day dawe. Kode vwab ke ngay. Kanaka pka nguru koke. Neba uke kesi kabe. Ivory Coast ge neba. Kaskap ka nguruwa. Agubi kri Jesse number 13 Operi Kanaka Nguru Neguje Africa Uska Isabosa Nguru Karu under control Wahunke controlling Naga Diallo Nebauke Skibolsa Gaude Nebarawam Guje Code Voga Esa Arias Nagana Kabesia Kaike, my goodness Amase Floranes Neguje Kurasauka Iskapa Konkuaske Bongs and Kando Chong Koga ne goha uye kurasaka ngwati kune ba kaita inkwasap na mikap tibi huru karu ne goha uye kurasaka arosa ngamto kaskapa ngurua jesi number 4 aiskapa gongongoski bolsa aisa kabe ne ba tri kwa kuluba aiskapa kangu je kwa kabe oga oha uye ngai kurasap di huru auga count of Loranes Obispo eba jesi number 5 Floranes 15 Obispo Rukaru eski bolsa kando gari. Kabe neba koga guje kurasau kaj kanaga kaj nguru isabos ones and twos. Kahara guje kurasau kaj kaip na kando funval isabos ang rukaru neba uris kabe amguse ya koga eski bolsa operi. Amase ne guje kaude vuaga in wasap na mikap dibe kongo. Aiskap dara uam cha guje kaude vuaga kando neba kanaga kaj nguru eski bolsa Ivory Coast neba kando kesi. Captain Kesi kegoi.